0: Obala je zakon. Poletje je zakon. Ako radio
1: kapis. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: To je Kapris.
1: Kapris.
0: Kapris.
2: Hi everyone, it's Teddy Swims.
3: Poletje je zakon.
4: Poletje je zakon.